Amunumu hwa, emfao se eye MTN bomo, AT Money, anampose, Telecel Cash, agroyi DNL loto nsi sheyesu. Kwenye nyansemu, wana wendi mfie dungwache, inise wibisa agroyi.